filo. Lukari baka lata filo. Omo jaka fono go de ghost yo. Edu togbe wo ten kilo kilo. Kuma tingaza, kuma tingaza. Hey.